gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

Perhlet tyżnia portalu LemFM. Wito rok, 1 wersnia septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju, od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokrowy Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerkow i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cienny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Sztoje filia parochii, które ich przywitali w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania je z żywotą cerkwy w Sasza. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły późniejsze, wkluczno tych, które jedne stworzą rusyńską pittsburską metropolię. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Sasza, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce, bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpływnił historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali tradyczny swadblany zwyk – czeplinia. Jak podarunok dostał episkop Kulik i pisanku od mistnej wirujuczej, kiedy je ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pisanok. Sereda, 2 wersja septembra 2026 roku. Inno wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrnąć uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 wersja septembra Nowycia zas zamieni się w scenę. Startuje 19. edycja teatralnych stricz in Nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sejhustej, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazany będzie spektakl Tri jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorleciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obik czetwerchowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zberaczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri jabłka ruskoj bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest Stanobiły, słowacki dramaturg i reżyser, związany Merzyńczyma z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid, muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynycka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak.
Tryjabka to historia trioch sester – Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym biłym prostorii, desy w chyży z osadą, w bliżej neokreslonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani kincia. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grichu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia ryszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Tri jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenia dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do seredyny na napiacie ciane do powiedzenia konflikt. Pokaz odbude się w Nowycy w kameralni scenerii Selskoj Świetleci. Andrzej Żygadło o Derełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Derełce obrazy pohranicza. O godzinie 17:30 artysta bude besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz naszał się na oficjalnym plakacie Ciła Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nagłówką. Historii o owoczowym derewi, co ho zasadył lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czurze prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1947-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nagoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachody cia w kolekcji Ruskoj Bursy i na sztoden nachody cia w Sidybi Stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedni wystawi. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystała Nikyfor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławiu, kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikyfora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikyfor przedstawia samego sobie jak ważną i szanowaną osobę, urzędnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Poślednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikyfora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia, realizm mieszać się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju spiłgrat z historią o życiu artysty, który we krzyno swojego życia przeżywał odszmarienia, niezrozumienia i samotnictw. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dynesznego punktu pizrynia był jak czarna ucia, nelem za to, że był neślubną dityną bidnej matery, do toho lemkom, ale jeszcze miał problem z usłuchom i besidom. Dla mnie najciekawsza robota to Nikyfor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną dorohą. Prodążat kuratorka. Roboty Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stulecia. Jego sztuku czyniło wieloch artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikyfora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duchana.
Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca, junia tego roku, a obzeraty może jeszcze do 15 listopada, novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wisty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbude się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki budę maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i Zmychalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutności grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskiej Żupy i Krzyżowackiej Eparchii, który podpisali dekret. Rusyny do tego seła przyszli o 5 roku skorysze. Parochia wynikła od dilinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes nachodzi się u wojewodzińskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowy, apostołowy i ewangelistowy. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkow dostała dzisiejszą podobę. Cerkow ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Eparchii. Na torżestwie mają braty uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, piszałem z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizołu, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою, слухаючу.

0: LMFM.
1: Jest poniedziałek, 7 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Słowacki Nacjonalny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w Prieszowie prosit na stryczu z wyznacznym dziejaczem lemkiewskiej kultury Petrom Trochanowskim, kotroho Rusyna znajut pod pisatelskim pseudonimem Petro Murianka. Podeśpiwał, deklamował, ale głównie rozpowiedział o historii lemkiew. Stryczę odbude się w czwartek 18 września septembra o 16 godzinie w prostorach SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie. Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola jest zas odkryty pro odwiedzających. Prieszywski samosprawny kraj, który jest zrealizowatelą muzeju, do niego z własnych seretkiw, żupnych eurofondiów, jaki być pora oddrżało, inwestował blisko 16 milionów euro. Pierwszych odwiedzających Warholiu muzej przywitał w piatniciu 4 września septembra. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gościów. Między nimi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Nacjonalnej Rady SR Richard Raši, predstawniko dyplomatycznego korpusu Derżawo Samosprawo, kulturnych i fachowych instytucji i dalszych gości z Słowacji i zagranicy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem świątecznego odkrycia. O tym, jak zmienił się po rekonstrukcji Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Polska Woda ogłosili konkurs ofert na analizę klimkiewskiego rezerwuaru, czyli ocenę zmiany przepływu i rівня wody. Має to zwiększyć protizaliwową bezpieku, cej dostęp do wody dla okolicznych żytelnów w przypadku suszy. Jak podała Katarzyna Tokarz z Державного Водного Господарства Польської Води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, a też wodny bilans zlewiska dla mniejszych przepływów i niższego rівня wody. Dokumentacja ma też przedstawiać zmiany głębiny rezerwuaru i płaszczyzny zalewu, a też brać do uwagi klimatyczne zmiany w perspektywie najbliższych 20 roków. Analizy wskażą, że ilość wody w zlewni przy minimalnym przepływie zagarantuje biologiczną nieprzerywność ryk ropa, przymierną migrację rop, i ceny sprzeczonej do przesuszenia siedlisk. Kiedy opracowanie potwierdzi możliwość utrzymania w rezerwuarii wyższego rівня wody, to do regionalnej zariad wodnej gospodarki w Rzeszowie zacznie praca nad nowym wodnoprawnym operatom ta instrukcją gospodarowania wodą. I szczelem do najbliższej seredy możesz zgłosić swoje propozycje w 8 edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolszcze. Celem konkursu jest wyróżnić ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei i turystyczne atrakcje w regionie. Zgłosić możesz nie tylko konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak, podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, że na Lemkowinie zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są w środę do końca dnia pośrednictwem elektronicznego formularia.
0: To były nowiny Radia LMFM.

wodzie. 3, 4. Młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

Pačisna hodina, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

To była Ania Kamińska od śpiewanki Kilka czułości list w butelce. Zaczynamy dzisiejsze wysyłania. Patrzcie z tej chodyny. Druhe nasze żywe wysyłania na antenie Radia LMFM. Witam Was serdecznie. Jak najserdeczniejsze to jest niezmienne z mojej strony. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Kiedy byście mali ochotę, to niezmienni tak samo. Zapraszam do bursy. Mamy ekspres. Informuję o tym za to, że w ostatnich paru tygodniach był w naprawie. Tak się hostymy, takie kilka stykały robimy, że czasy zastrajkował, zbojkotował, ale już je, już funguje. Zapachkały się mi tu unosyć. Tak, że kiedy ma tę ochotę pogadać w studiu albo poza studią, to kawa buda. Prytę, zapraszam serdecznie. A teraz mi się fortak, gdzie mój rytm?

Michał zna po infekcji, już jeden ze słuchaczy pisze, dowiduje się. Nie, to prosto jeszcze nie pereterty, probaczcie, nie zrobiłam jak sobie rozgrycia, które powinna była zrobić przed wchodem na antenę. No, żeby z tym, ale takiego wrażenia, że to was nie pereterty, ale już zaraz będę dużo by się dłała. To może się mi rozgryje. Dużo by się dłała, bo trzeba powiedzieć, jaki to den, jakie to czysło, który tydzień, tak, to kościół kto się robić. No to jest poniedziałek 7 den wersnia 2026 roku, 250 den, to chorze, przed nami jeszcze 115 dni, a mamy już 37 tydzień. Mnie nie zmieni, zaskakuje to jak czas lety, pewno was i też, ale to już jest tak nudne, że to aby się dła to o tym, że w tyczu to tydny, że idźmy dalej. A kiedy idę o idźmy dalej, to jeszcze takie czesła 5:59, to godzina, kiedy słońce się zbudyło. Zajdę o 19:07, ale że za 100 kalendarzy jeszcze nie przywykła do tych nowych, to nie może się tu rozoznać. No swytaty skorsze zaczęło, bo 22 godziny po godzinie 5, a z merkaty będę przed 8 wieczór i to oznacza, że jeszcze wece taka długa z tego słonecznego dnia, to 13 godzin i no 13 powiedzmy. 5 minut do przodu, a po do zadu. 13 minut. Schód miesiąca był 25 minut po północy i słuchajcie, to miesiąc cały dzień będzie się nam plantał po niebie. Zachód dopiero 18:48. I kiedy idę o to w jakiej winie jest fazi tej czasty swojej, no to stremy do tej nowej czasty, jak to się besiduje, jest na 17% jasny, także to jest tak, oho, taki to nici rogalek, dajcie takiego to nisiego rogaleczka. Najbliższa połnia za 19 dny. I o chwilku pogoda, bo zmina, ale chwilowa.

No i moi drodzy, twierdzą tu różne prognozy, że przed nami dużo słonecznych momentów, no może nie dyny, ale momentów, że po poślednich chłodnych, dojrzałych, deszczowych i też z witrą dyny, nie znam w sumie te kabele, bo tu w nas na południe było do zahardy, choć trafił się deszcz, ale było słonecznie, było ciepło, myło nawet. Zmina pogody, a jakby to zmina pogody, Polska dostanie się podwodzenia wyż Ulrich, przez który możemy, albo za wdzięki któremu możemy rachować na wece słonecznych momentów i wyższą temperaturę deszcz maje pojawić się alem miściamy. Rano było dość chłodno, żeby nie powiedzieć, no tak studeniało. Temperatury w krzyni regionu polskiej dzierżawy wkazały ale poniżej 10 gradusiu Celsjusza. Nie znam, czy czasem mi nie mignęła jakaś znymka w kochosy, że może takie czasy już na wzór prymorozka. Zima wodysy tam pod Wesołą, no byty może. Czerwone godziny przynesą dość przyjemną pogodę, nie będzie brakować słońca, choć też będą, przepraszam, też będą i chmary na niebie momentami dość wielo. Lem na północnych kińciach polskiej dzierżawy możemy spodziewać się słabego, krótkoczasowego deszczu, ale maje by tego niewiele. Temperatura większa niż porównując do weekendu. 18-19 na Pidlaszy, na Mazurach, na Warmii, nad Morjom i na Pidhaly. 22 w centrum dzierżawy do 23 nawet gradusy Celsjusza na zachodzie. Witer słaby, umiarkowany z południowych kińciów może kus podłaty. Biometeo usłowia neutralny po studennym ranku. W pełny dnia będziemy odczuwać termiczny komfort, a w czas rozpochodzeń aż i ciepło. Wieczorem zrobić się tak, no też tak fajnie, może lekko, tak bym to określiła, bo gust temperatura zejdzie, a nie będzie horiaczą. No to tak to się, moi drodzy, zapowiadać. I jeszcze tysk, najniższy tysk w północnej części Polski, 1020. 3 hektopaskali, kuzowlem wyższy, ale wyższy w południowej części Polski, tu od 1027 do 1029 hektopaskali. Podaram też jeszcze na mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki, jak raz na hydrologiczny czy mapu z ostrzeżeniami, hydrologicznymi ostrzeżeniami, no nie jest to dobra mapa. Tak na moje oko, 3/4 Polszczy zamalowane jest na takiej mocniejszej sywej, a to oznacza hydrologiczną suszę.

Moi drodzy, posłowyci, taki to czas w Paczy Snichodyni, że czytamy nasze mudrosty, nasze czasem tak skaziłki, jak żyty, co robyty, albo co one robyty. To pierwsze, tak jakbym powiedziała, klasyczne. Nahynaj ausku zakla młoda, w czyj dity zaklamały. Nahynaj hausko zaklamowoda, w czyj dity zaklamały. To by się wszystko zaczęło. Czerchołe, nie do kincia znam, oż to idę w czerchołe, może mi pojasnite. Na wpertych wodu łoziat. Na wpertych wodu łoziat. Natalia@edolem.fm, tak może też się komunikuje, tym messengerom, tak samo WhatsAppom plus sorogwisem 606 100 wisem 101. I poślidnie, żarty bływe. Nie mam problemu z tym. Na pomyłkach młodosty nie wczarcia, na nych się żeniat.

No i teper mi przyszło do hołowy, że powinna je była pójść, że mam nie, że neperterty hołos i za to taki jakby taki chłory, ale może właśnie zderty hołos. No weekend był intensywnie używany, intensywnie używała jem swojego hołosu raz za to, że w sobotu maliśmy to tu przyjemnist. Do tu czest. Występuje z naszym bursianym spektaklem Trzy Jabłka w ramkach znanego, słownego już mocno w środowisku innym teatralnego festiwalu Innowecia 2026. To już 19. edycja przeszła w ten weekend tego festiwalu, jaki już wyrobił sobie swoją markę i przytichał naprawdę wielkie kilkosty publiky z całej Polski. Może i poza tisz, spoza Polszczy przyjeżdżają. W każdym razie nasze Trzy Jabłka wkazywali jsme w sobotu w Świetlicy w Nowicy. No i muszę wam powiedzieć, że było to bardzo wielkie przeżycie. Hraliśmy dla sali wypełnionej po berechy, tak absolutnie do każdego kutyka. Ludzie byli... No. Że tak określę to nie bardzo hardy napchany, a czas też odyszła z niczym, bo się nie zmistyła prosto. I choć publika była właściwie w dziesięciach, powiedziałabym tak, 7% polskojęzyczna, a spektakl był polem kiuski, no to wszystkie dotrwale do kińcia, pak dostaliśmy naprawdę mocne i dołhy opleski, ludzie się zworuszali, gratulowali pak nam, także bardzo byli zadowoleni, cieszyliśmy się, że mogliśmy to spektakl, jaki rychtowaliśmy dołho, pak już wkazywali i tu w Bursi, i w Priaszowie, i w teatrze, że mogliśmy go wkazać też w ramkach tego teatralnego festiwalu. Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenia, no a to tylko trochę odyszli. Niezadowoleny, no to jedynie może was zaprosić do obzerania naszego spektaklu na YouTube. Choć to nie jest to samo, absolutnie nie jest to samo. Znamy, zdajemy sobie z tego sprawę, to czysto inne emocje, czysto inny sposób odbierania, ale też przekazywania tego roda sztuki realizacji. Być może jeszcze tak te siostry tymy i te nasze Trzy Jabłka wkażemy. No to tak to raz, czemu hołos taki zużyty. A dwa, wczoraj prochodyło świadkowania, drugi dzień świadkowania w pamięć świeszczennemu uczennika Maksyma. Dołhy bohosłużenia w cerkwy. A tam też jem się w jakiejś tam formie udzielała w chori. No i hołos chyba prosto z moreny. To może tak, ja dneska budu kościok jednak oszczędzała może to do was, żeby jeszcze zaraz jako sobie się dołaty. Nie, żartuję. Damy radu. Ale aktywny weekend to z jednej strony radist, że tak tylko jest to wszystko, a z drugiej strony no kolesy trzeba odpocząć, a tu poniedziałek, roboczy dzień. Nic nie zwalniamy tempa, absolutnie.

I teraz przechodzimy już do kulturnego przegladu. To już to w naszej najbliższej, może kuściok dalszy, ale mimo wszystko okolicy. W najbliższym czasie projdę i taka już bliska półtucznist. Dnes o godzinie 6 po południu tu zapisujcie sobie. Mam się, że cykała wystawa, odkrycia cykałej wystawy dnes o godzinie 6 po południu, wernisaż w muzeum regionalnym. Inaczej, regionalny muzej, tak, to się tak posiaduje, a dokładnie to jest Regionalny Muzej Polskiego Krajoznawczo-Turystycznego Towarzystwa imieny Łukasiewicza w Gorlicach. To w samym ręku znajduje się ta instytucja i dnes o godzinie 6 po południu w Regionalnym Muzeju Odkrycia Czasowej Wystawy Pinohołowką Szlidy, Różne Barwy Życia. No, ciężko to przewodzić, robić skoroczenia polem kiuskę, bo się traty to. Choć trzeba by było jednak spopularyzować Polską Narodną Republiką, to będzie PNR. Ale to trzeba wse rozwijać, a jak powiem, że ślidy, różne barwy życia w PRL-y, to wszystko znajdę, aż to idę. No to tak, właśnie taki wernisaż. I to ta wystawa, to prezentacja kolekcji doktora Jerzego Krzewickiego. Ci list prezentacji jest podzielona na 13 tem, z seret, których nachodzi się mecz i trzyma kwestie związane z kuchnią, radiom i telewizją, telefonami, obleczeniem, wakacjami, paszportami czy szkołą. Autor wystawy, teraz to te przedmioty, dokumenty, opisy, które zabrał, chciałby każdego z nas, kto przyjdzie na wystawę, zabrać w taką osobliwą, sentymentalną podróż. To dla tych, którzy są Huici powyżej 40 roku życia, no to dla nich będzie sentymentalna podróż, a dla młodszych to będzie pewnie w jakiejś tam mierze nowist, chyba że znają życia tamtego czasu z knyżok, z opowisty, z rodzinnych historii. Idę o to, żeby przybliżyć tym młodszym generacjom osobliwist tamtej, nie tak dalekiej epochy. Byty może to będzie też przyczyną do tego, żeby pobesidłaty o dobrych i niedobrych stronach życia w Polsce i w samych Gorliciach drugiej połowy 20. stulecia. Autor wystawy, doktor medycznych nauk Jerzy Krzewicki, urodził się w Gorliciach, tu skończył liceum, zachalnoświetni liceum im. Marcina Kromera w Gorliciach. Na Medycznej Akademii w Krakowie zdobył dyplom doktora. Pak robił w Wojewódzkim Szpitalu w Kielcach, gdzie pracował nieprzerwanie do 2020 roku. Był 20 roku ordynarium chirurgicznego oddzielenia. Zajmował się też i dydaktyczną robotą w szkole studentów Krakowskiej Medycznej Akademii. Był też marzeńczyma zastępcą dyrektora Instytutu Klinicznej Medycyny w Kielcach. Doktorskiego Wydziału Medycznej Akademii w Krakowie. I furt Jerzy Krzewicki jest związany z Gorleciami. W 2013 roku był wyróżniony statuą Dersława za zasługi dla miasta. Wystawa Szlidy, Różne Barwy Życia w PRL będzie drugą prezentowaną w Regionalnym Muzeju wystawą. Skorisza to była Sekrety Medycyny i to ta wystawa była wskazana w 2024 roku. Wystawa będzie dostępna do 6 listopada, novembra tego roku. Nie tak za duże, ale też nie za mało czasu. Zaplanujcie sobie choćby i krótką wizytę w tym regionalnym muzeju. Pewnie na jednemu z was może sleza się w oku zakruty, to bo do tych bywszych czasów czasem się tuży, romantyzuje ich, choć pewnie nie byle one lekkie.
Incza wystawa na jakoś, a może te wybraty, a wernisaż już swimała kińcią sierpnia, tak nie tak down tomu, 29 sierpnia augusta, a może i obzraty jeszcze lem do 26 wersnia, to welokoratrze, jak to ta wystawa w Regionalnym Muzeum w Koryciach, to wystała Nafta, prezentowana w Galerii Sztuki BWA w Korośni. I to jest wystawa, której autorem jest Leszek Oprzątek. W źródłach twórczości Leszka Oprzątka je nachodzicia hladania rudymenty realności schowanych pit z ownicznią warstwą jawysk. Wystawa Nafta, dedykowana pamięci Witcia, jest reminiscencją, może taką reminiscencyjną podorożą do kraje wydił dzieciństwa, młodych roków, jak prożył w Korośni. To też osobliwa transpozycja zapamiętanego świata, w którym natura, dumki, proces spojują się w syntetyczną rzeźbiarską formę. Drewo, glina, jak osnowne materiały, stają się nosytelami emocji, odczuć, indywidualnej roboty pamięci i imaginacji. Jednocześnie artysta sięga też do uniwersalnych emocji i uniwersalnych jawysk, penetrujące prawa, jakie funkcjonują w przyrodzie, penetrujące spadkowinę, jaka przechowana jest w bogactwie kultur. I jego wspomnienie przesiąknęły są jeszcze klimatem rodzinnego miasta okolici, znanej z pionierskiego wkładu w rozwitok naftowego promysłu. Wertatny chyża na obszary bywszej kopalny w Turaszyłci, charakterystyczny krajowidy z sylwetami kiwoniu, wertniczych łez, pomp, rezerwuariów, obrazy czornej mazi pokrywającej drewniane czy metalowe konstrukcji. Ewokowany jest aż i charakterny, ciężki zapach ziemi, taki to z głubiny. Wybierzcie się do Korosna na wystawę Rzeźbiaria, Malaria, twórczy obiektyw Leszka Oprzątka. To jest artysta, jaki wrodził się w 1964 roku w Korośni. Jest absolwentem Akademii Krasnych Sztuk w Krakowie. W 1988 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem na wydziale rzeźby w pracowni profesora Antonia Hajdeckiego, a w 2001 roku zdobył dyplom też z wyróżnieniem na wydziale malarstwa w pracowni profesor Janiny Kraupę-Świderskiej. Był stypendystą ministra kultury twórczego, twórczej stypendii prezydenta miasta Bielsko-Biała. Jest autorem 17 indywidualnych wystaw już a w periodzie między 1988 a 2025 roku brał uczest w blisko 150 grupowych wystawach w Polsce i za granicą. Był też aktywnym uczestnikiem różnych sympozji dla artystów poznających język geometrii. Jest laureatą Grand Prix konfrontacyjny młodszych krakiewskich artystów w 1982 roku, czy na premier drugiej nagrody o nas dnes, sztuka dwóch czasów w Nacjonalnym Muzeum w Gdańsku. A roboty Leszka Oprzątka znajdują się w kolekcjach muzeów w Niemczech, Galerii Studiowo Warszawy, Okruchowym Muzeum w Radomiu, czy Centri Polskiej Rzeźby w Orońsku i innych, wielu innych instytucjach. Tu nie będę wymieniała teraz wszystkich. Wybierzcie się w godzinach roboty Galerii Sztuki w Korośni. Dalej, to jeszcze jem naszła, to wertamy teraz już do Gorlitz. Odże o dwa dny zaczyna się jubilejna 20. Gorlicka muzyczna osin. Od 9 wersnia do 13 wersnia paru koncertów. To cykliczna impreza Gorlicka muzyczna osin poświadczona akurat tohoryczna edycja
poświęcona polskiej sztuce, prezentowanej na fonie francuskiej i niemieckiej sztuk. I tak 9 września w muzycznej szkole w Gorliciach wyzwuczył koncert kwartetu Deonofon. I to kwartet w ramach tego koncertu już wkażut polsko-francuskie kulturowe relacje przez prezentację śpiewanek i ich historycznych powiązań. Publika będzie mogła poznać wzajemne inspiracje i wlejania, wzajemne wlejania. Mężczyzna w kontekście twórczości Wydemarczyk i francuskiej śpiewanki. Zas 10 września to koncert wykład Marka Brachy Mazurok Fryderyka Chopina. I to koncert odbude się w galerii, nie w galerii sztuki, probaczcie, ale w aktualnym miejscu deprezentowana jest postojna wystawa akcentowe czy spadkowe na artysty i to ta czasowa siedyba dla tej wystawy nachodzicia przy Piłsudskiego 4. I jak raz w prostory tej nowo odkrytej, też nie tak dawno, w nowym miejscu w związku z remontem kasztelu w Szembarku wystawy akcentowej odbyła się prezentacja tego koncertu. Przed publiką wystąpił uznany pianista Marek Bracha, jaki będzie wysiedlał o historii ewolucji gatunku mazurka na fortepian. Opowieść o procesie formułania się tej muzycznej formy na premierach tworzył, jakie były komponowane jeszcze przed twórczością Fryderyka Chopina. Podia będzie wyjątkowym nachodem, żeby pouczyć słuchania klasycznej muzyki w towarzystwie sztuki młodej Polski. I jeszcze w towarzystwie też pamiątok po Teodorze Akcentowiczu, Nelem w towarzystwie Joho twórczosty, obrazy, rysunki, eskizy, ale też i jego pamiątok Ryczy, który towarzyszył mu na sztoten. I to koncert 10 na następny dzień zas w muzycznej szkoli. W tej lokalizacji odbyde się koncert kwartetu Kamerata. To znany w Gorliciach, dobry już kwartet wykonat Medzeńczyma twory Rybickiego czy Beethovena. I czerwowego dnia festiwalu czerwowym punktem programu jest koncert Henschel Quartet z Niemiec. W czas trochę wyzwuczać twory Haydna, Beethovena czy Mendelssohna. Tak zapowiadać się teoryczna muzyczna 20. jubilejna gorlicka muzyczna osin. Zazerajcie na site muzeum.gorlice.pl drzwiniciowy program, kiedy by wam dasz to wtekło z tego, co przedstawiałam, albo kiedy byście sobie chcieli zapisać. No to jak najparsze jest jak. Może wam też posłać motuzok, to dajcie znać komu, co i jak.

Yes.

Ciekawe badania prowadzę w Szkocji. Dumam się, że lekko można ich paręnasty i na naszu, ale to i pociłem świetny obszar, bo zeliń, jak wyszło z badań naukowych w Szwecji, może być narzędzią miejscowej polityki. Park zmienia zdrowia mieszkańców. Lisy i parki mogą być elementem działań dla psychicznego zdrowia, publicznego zdrowia, psychicznego, publicznego zdrowia. Niewielkie inwestycje w lokalne zielone tereny mogą realnie wpływać na psychiczne zdrowie ludzi. Lisy na miejscowych obszarach mają związek z zmniejszonym stosowaniem protydepresyjnych lekarstw. Tak informuje pismo The Lancet Planetary Health po zaznajomieniu się z rezultatami. Szkocki urząd nie zamierzuje oszczędzać na lisach. Mniejsze wece jedna na 8 osób na świecie żyje z psychicznymi problemami, a osoby z biedniejszych ze wspólnoty są częstsze barże nie ma dosiadany. Jednocześnie są to też ze wspólnoty z najmniejszym dostępem do dobrej jakosty parków, lisów, zielonych terenów. Naukowcy z Uniwersytetów w Edynburgu i w Glasgow przeanalizowali dane wece jak uwaga 129 tysięcy osób protiachom 5 roków. Jakie pochodzili z badania Scottish Longitudinal Study, które śledzi życie i stan zdrowia tysiące mieszkańców Szkocji. To jest jedna z największych analiz tego roda, jaka ocenia wpływania inwestycji w lokalne lisy w miastach Szkocji i dookołanych na psychiczne zdrowie ludzi. I badania wykazały, że osoby, jakie osoby, jakie mieszkają w wspólnotach no, z biedniejszych, tych dotknętych biednotą, niedostatkom, rzadziej osnują lekarstwa na depresję, czy proti takim stanom przelakania, kiedy mają lekki dostęp do dobrych utrzymanych zielonych terenów, obszarów. Naukowcy zastosowali rejestry recept brytyjskiej publicznej służby zdrowia i dane ze spisu ludności, żeby sprawdzić, czy osoby, jakie mieszkają w odległości do 10 minut takim spacerkom, do odpowiednio zagazdowanego zielonego terenu, częściej albo rzadziej przyjmują lekarstwa na przykład na depresję. Zagazdowania tych lisowych terenów tak, żeby były bardziej, lepsze, dostępne dla ludzi, było podpierane w ramach inicjatywy szkockiego lisnictwa Woods in and Around Towns. To ta inicjatywa zagwarantowała finansowanie praktycznych rzeczy, inicjatyw, takich jak nowe ścieżki lub przeoznakowania, suspilne podii w ramach tej inicjatywy. Priorytetowo traktowano obszary, które były zaniedbane finansowo i suspilni, gdzie lisy wymagali lepszego zarządzania, żeby zmniejszyć bariery i zmożliwić większemu czysłu mieszkańców na takie swobodne codziennie z nich hosnowania i no mania, czy tam brania może, przyjemności z tego przebywania w lisi. Naukowcy stwierdzili, że osoby, jakie mieszkają w zaniedbanych miejscowych wspólnotach, jakie znajdowały się blisko lisowych terenów, jakie stali się bardziej przyjazne i lepsze w tym, żeby się tam prosto wybrać na prochulku, o 10% rzadziej przepisowali doktory lekarstwa i było to wydymy aż po uwzględnieniu innych faktorów związanych z psychicznym zdrowiem, takich jak demografia czy niedostatek hosen z mieszkania.

to te badania przynoszą mocniejsze dokazy na to, to jaki jest hosen z tego, żeby jaki jest hosen dla naszego psychicznego zdrowia, ciłych lokalnych spinlot, kiedy w bliskim sąsiedztwie jest takie miejsce, do którego możesz pryty pospacerować, byty blisko przyrody, no, byty blisko natury. Dumam się, że i inczy tego roda badania będą przynosić podobne rezultaty i tak urząd zobowiązał się, żeby zwiększyć czysło tych dostępnych lisiów z wisem na 30 hektariów ryczni do 30 tysięcy do 2029 roku. To przełomne badania, jak powiedział szkocki minister rolnictwa gospodarki, jakie dostarcza czerwowych przekonujących dokazów na hosen, jaki dla ludy, dla spilnot lokalnych przynosią to te lokalne zielone obszary. Także to związek może inwestycjami w lisy w szkockich miastach i okolicach miast, a mniejszym hosnowaniem lekarstw na depresję podkreśla znaczenie dalszej rozbudowy zarządzania i poprawy dostępności tych czynnych zielonych obszarów.

Mój drogi, zazeramy teper do kinowych sal. Idziemy smotrzyć, co tam z rychtuale dystrybutory. Kiedy o polskie premiery, znaczy premiery w Polsce, może tak. I idziemy zaczynamy od wojennego thrillera Nebo nad Normandią. No, film ma wysokie noty, prawie 7,5 punktów w 10 punktowej skali. To jest francusko-amerykańsko-brytyjska produkcja. 72 godziny przed lądowaniem w Normandii. Dola świta może zależeć od pogody. Wojna to neolem bitwy, to hołowni strategii i ryszenia jakieś naśledztwa wlejają na miliony. Roblacze w brytyjskiej armii meteorolog James Stack musi pić na te najważniejsze ryszenia w swojej karierii. Prognoza, którą przedstawić, może przesądzić o uśpichu albo o jego braku, kiedy o największą wojskową operację w historii. Zaperty je w atmosferii braku dowieria, presji ze strony najwyższych kapitaniów, liderów. Stack musi zmierzać się z taką borbą z czasem, psychologiczną borbą z czasem, pić perany przez kapitana Summersby. Nad wszystkim ma czuć generał Dwight Eisenhower, który musi ruszać z inwazją, czy jej opiznyty ryzykujący, że nim ci odkryją plany aliantów. Bardzo wysokie noty. Film swoją świtową premierą ma w maju tego roku. Do polskich kin wchodzi parę miesięcy później, od 11 września. Od 11 września też 2 dni po świtowej premierze wchodzi do kin amerykańska komedia romantyczna, komedia fantazji. Totalna magia 2. Dwie hollywoodzkie aktorki, Sandra Bullock i Nicole Kidman, hrają główne roli w tymże filmie, wracają do świata nicznych intryg kreowanych przy świetle miesiąca i też chosnujący mogucu magiu, którą dostali spadkowieni. Tym razem siostry Owens musiał się protestować proklactwu, przez które może rozlecić się rodyna. Film jest obowiązkową pozycją, jak zauchaczają te dystrybutory. Jest w niej dużo humoru, magii i chaosu. Nie ma tu jeszcze niejakich ocin krytyki, za to wam nie powiem, czy się krytykę z tym zarzają. Natomiast wysokie noty ma czerwowa produkcja. Tu już jest dokumentalny film bez kincia. To jest polski dokument, ciężka tematyka. Bars Daniel nie czuł, jak jego 16-letni syn Krzysztof wychodzi rano z chyży. Nie znał, co zaciągnęło chłopca na mist nad Wisłą. Znałem, że tam był wydany pośredni raz z kamery CCTV Zima Leho, a późniejsze mecze jednym obrotem kamera drugim chłopczysko znikat i możliwości są dwie. Albo skoczył do riki, albo jakosy niepostrzeżeno zyszł z mosta. Od tamtej pory Daniel i jego żena Agnieszka żyją w stanie zawieszenia, aż teraz medze rozpaczliwą nadzieją, a paraliżującym strachom. Daniel nie potrafi żdaty, bezczytno żdaty, aż teraz mniejsze prawdopodobne zmiany w doświadczeniu policji. Buduje swojego rodzaju szyfu wyposażoną w kamery, drony, żeby samemu perehladować hubyny Riki. I to jest początek działania, które zabiera go w ciłosty. Den po dny Beres motruje Wisłu furt, rozwijający nowe gratia techniki do hladania, zaczynają się odzywać do niego inne rodyny, jakie tak samo uwiaznęły
uwiazneny w niepewnosti, bez zgięcia hladajucza odpowiedzi. Dołhe samotne godziny na szyfi, to dla Daniela też i nahoda, możliwość, żeby rozrachować się z życiem sprzed zniknienia Krzysztofa. Z czerwowymi miesiącami jego bil, lemsia, powekrzat, pohublat. Otec bore się z napiacią, z potrzebą dalszego hladania, no i bolaczą realnością, w której nieodwertalna strata odmienia jego życia raz na wse. Wysokie punkty i komentarze też tych, które już te sobie widzieli, też wysokie, że poruszył mnie ten film głęboko, robił z dziećmi, sama jem mamą, za co zdaję sobie sprawę, jak ważnej strefy to dotyczy psychicznego zdrowia dzieci, która jest furt jeszcze zaniedbaną temą. Pozerajcie na film bez kincia od tego weekendu w polskich kinach.

No i trochę kinczymy dnešňu. Páči s hodinu. Ďakujem za presutníste, za vaše komentárie, za vaše vidomosti. Zapraszam na zaran i przyjemnego poniedziałka. Aby się dbała Natalia Małecka-Nowak, to jest Radio LMFM. Ostawajcie z nami. Do zarany.

pocisna chodyna. To prosty i obyczny czas z LEM FM.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

tu z winnicy miłości. Niedojrzałe grono wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna konche wieczności do mrocznego łona skryła jej pamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

róże edeńskie u czystości stoku odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaciel, jaki w Radiu Lem FM możecie hostynnie słuchać zawdzięka kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Ale już znał, że kiedy jedą do Teresbej, je dobraciejsko. Ale kiedy sobie w opie, je obdarzony niezwyczajnymi sposobnościami. Tak się z doda stala z dnia na dzień miejscna celebryta. Z niego się za jeden wieczór stał dakto. Na kto koho si začali všetko ľudia považovať. No Dodo je nevyžadujúci človek. A aj napriek nezvyčajnej populárnosti sobi nadále žije svojim zaužovaným spôsobom života. Čítal Igor Lata.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 6. Piatnicia, 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola, 7 grudnia 1946 roku. Drogi braty, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Ania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno po sztiłci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokroł w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczok Andrzej, a reszta na kancerilci z Horile. Na Hubiłci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, cerką i szkoła, paru wyszniemkińcy i nyszniemkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR, i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło Szafronowych z Tylawy. Seło Chatky Plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanowy, Niańcioły, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierneczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopcza Kosio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W celi Znesinio wsi pańkowe z rodynami, Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trystianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mikołaj, Andrusił Fecio i Semankanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu. Pancio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje Pancio Udiłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i Chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze przy Anci Antonowej, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nacky. A Wania Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj Sobiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. W Janowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużą tu jest, Szafronoły, Stercjano i takoż tu żyjut. To my prynych. Dalsze nasze tylełczane żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczane żyjut. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Panciu. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Procki Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiusz Stefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Inde Kobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Indes Fachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowaliu Ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Gruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkiej oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiedziazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszych oseł, a z wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opikuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, kotry pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płatyć się. Biedniejszym ludziom dają groszewu do pomochu i os kilko morzut to się pereselenciamy opikują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyją. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Bartny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon, seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowoho ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi braty, ja ty krótko opisał, że żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdy kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdy kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzie jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanowka chatkę seło. Kirpan Iwan. Z datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierw dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takem powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobiła, to twoja pomicz bardzo duże stoit. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że to jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą zmy doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają wojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedną i konia, to nam czekamy, kole przydot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowoho Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy dodaki łachy, to jej zabyli. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo chełbituje bez łachiu, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopale do zemli ta zhnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowoho i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, cy Michalakowe synowe się naszli, to 6 miesięcy minuło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w królickim lisi. Nie było już niczlem kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, na jako honeje, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wozy, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, że to heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie jest prawda, bo one samych wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopow z mużą i produżuje. Już 2 roky, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim pryszli, lem żeby zme siedyli na swojej zemli, pokla się nam dast. I to nie lem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasiadali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją iti. Bo u nas jest jeszcze duże min, co Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polani nikt jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnek, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznyka koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1949 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chcą przebudować Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich ras i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Selan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstand Teilungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to stali się doma, to nie je takoho, żeby od nim cię nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyt. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywyty misto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w nocy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to znaczy przez wojnę miasa nie kosztowali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawać mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilkozerna sektara. A jak się zaczęli Niemci cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznyka, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzi ten naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali. To Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporą sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za te peryszne położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pohniłałby swoich przedstawników. My, które chłostali się, sijali i sadyli na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że zme pozbierali i isty mamyż to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się do raplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale Niemci, a kupyty teper nehoden. najdorogsze obucia i odeża, bo tato czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrablajut, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dach to i z tych ludzi nie wernął się do swojego seła. To niech to nie wernął się, a nie pysze niech to. A nie o waszych sestrach nic nie czujemy, a nie o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jakosy tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkow... A dowidujete się, czy nasza cerkowcia stoi, to przy Bożej opici została neuszkodzena i klebanyja tisz ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to od prawlat w naszej cerkowci. A teraz was prosit mi chłopec, bo bardzo lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorleci. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Senkoła, powit gorleci, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czeraz gazetu, ponieważ pisał ja paru listiu do swoich rodakiów i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Czy nie dobry adres, czy może nie żyją? Mają tam trzech własnych ujkiów, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po teti Fewroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanoho brata, Wasyla Pitbereżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wyśnia. Powit Nowy Sącz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do dosłatiu i krajaniu w Brooklyni, że chotiliby dowidaty siadasz to za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Piszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowiduł za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Brooklynie i w Pasaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczky, poczta Krynycia. Czy Adam Bortniczak żyje? Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pisate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lis znaje, to ludzie roblat i gadajut. Prośba i sperunki, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sącz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Перед войною вони знаходились в околиці міста Шенандор, Пенсильванія.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwi zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Prelat tygodnia portalu LMFM. Wito rok, 1 września septembra 2026 roku. Amerykański episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samoho episkopa, toto putowania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Torysky, ich putowania wede czerec ciu Słowakiju od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokrowy Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejścią rosyjskiej narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistną grekokatolicką cerką i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdecznie przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma historysk i nyżnich repasił. Što je filia parochii, kotry ich przywitale w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w ten dzień był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania je z żywotą cerkwy w Saszaa. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1787, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły późniejsze, wkluczno tych, które jedne stworzą rusyńską pittsburską metropolię. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z Nyżnich Repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszedł do Saszaa, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierem grekokatolickiej cerkwy w Ameryce, bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali i tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pisanku od mistnej wirujuczej kiedzeje ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pisanok. Sereda, 2 września septembra 2026 roku. Inno wycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września septembra Nowycia zas zamieni się w scenę. Startuje 19. edycja teatralnych stricz in Nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sejhustej, teatr, tanec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę może przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związany z lemkiwskim seredowyskom. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazanej będzie spektakl Trzy jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obieg czwartkowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zberaczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Trzy jabłka ruskiej bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest stanowiły słowacki dramaturg i reżyser związany Medzeńczyma z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Diwedelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid. Muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle wystupują Iwona Iskra-Krynecka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak.
Trzy jabłka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym białym prostorii, gdzie się wchyży z osadą w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązują do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuci hejby czwartą postacią. Sestry musia drzeszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wrnuty. Trzy jabłka to piesa, która funguje w ramkach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenie dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do sredyny na napiacia, nie do powiedzenia konflikt. Pokaz odbude się w Nowy Cyf w kameralni scenerii Sarskoj Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Derełce obrazy pohranicza. O godzinie 17:30 artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nagody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciła Lemkiewskich upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nagłówkiem. Historii o owoczowym derewi, co go zasadził lemkiewski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym serii, typowego elementu krajowej do Lemkowyny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jakie bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą terplinia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1947-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nagoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz znajduje się w kolekcji Juruskiej Bursy i na sztoden znajduje się w siedzibie stowarzyszenia. 50 robót Epifana Drołniaka na jednej wystawie. Ekspozycja we Wrocławskim Muzeum. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeum we Wrocławiu kazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeum może obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z wieloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikifor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, uriednika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne. Pośrednia, trzecia sala, taki był mi świt, wkazuje świt, który widzimy oczami Nikifora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeju Spiłhrad

67 Sebemrodzi w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nygefora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duhana. Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junia tego roku, a obzeraty może jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wizyty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbudę się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rzekokatolickiej parochii. Jak informowała Krzyżowacka Jeparchia, archierejską liturgię w Mistni Cerkwy Pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłużyć Krzyżowacki Jeparcha Kir Milan Stipicz. Uczestny budu i władyka Georgii Dżudżar, prawlaczy episkop Jeparchii Świętego Nikołaja w ruskim Keresturii, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki budę maty na torżestwie i propowit. Praznowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki Soszestwia Świętego Ducha i z Michalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutności grofa Emeryka Elca, przedstawiciela Sremskoj Żupy i Krzyżowackiej Jeparchii, który podpisali dekret. Rusyny do tego seła przyszli o 5 roków skorysze. Parochia wynikła oddzielinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes znajduje się u wojewodzińskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowi, apostołowi i ewangelistowi. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkow dostała dzisiejszą podobę. Cerkow ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii Krzyżowackiej Eparchii. Na torżestwie mają braty uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

stóp moich. Kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki Bajdaru, saltiry dziewicy. I weselszy teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czyszonej pamięci.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Chylaka. To ta nima besida wyrwała Iwana zo zamyślenia. Wszystką syłą mołodosty schopił się win z miścia i pochnał dołu chorą. Bystre materyńskie serce nie omyliło się. Konołki ostali na boci, a postariła Katrena mała jedno lempra hnienia. Prychor nuty, czym skorsze do chrudy swoho łancia. Spełniło się pragnienia. Ta czomże tot chłodny, na pozir bez serca chłopec oblewał chrudy swojej matery riasnyma syłzamy. Czomże tot w borbie zahartłany muszczyna rozpłakał się jak dityna. Katrena materyńskim sercią poznała, że pit tyma sylzamy jej syna skrywać się bolist nie do zahoinia. Naciłowawszy się ho bez kraja miry, wzięła ho na spowit. Na jej sprytny, choć na pozir obyczność widania odpowiadał win szczuro i nie spochopił się, że za niewielki czas znała już tajemnyciu joho sercia. Jak się zowe to dziewcza, w którym jest się zalubował? Zwidała niespodziewano Katrena. Jak wy, mamo, hodne zdohadłaty się o daczym podibnym, kiedy jem o tym ani nie spomnął? Odpowiadał zwidaniom Iwan, poczerweniwszy od zmieszania. Tak, o, znam. Ta nieważne, jak się ona zowe. Nie choczyt ja, bo spodabał się i bohatszy, i cynę tak. Darmo, tak już na świti się wodyt. Zrukała ne wytriasesz doli, kotroj ty boh ne sudył. Diżdyj terpeliwo, sudzenu stritysz, ani manyłciami ju ne obejdesz. Iwan pokrywał zaperczajuczo hołową. Opust się namia, pewnyła homaty. Ja wymolu, wyproszu w boha, to tu myłist, że diżdu się na starist tiszyty twoim szczęściom. Chyba, żebyś nie zasłużył soj w hospoda boha na toto. Ale takoho nie małabym spowidaty się po swoim syni, tym się nie traplu. Barże, niepokoit mia incze. Za tobą każdy den się dowidujut, to pisłanec od mandataria z domini, to wid, to szandar. Szto ony mają do domene? Zwidał Iwan. Na to zwidania dochyż wstupyło dwóch szandariów. Cy tu prożywat Katrena, wdowa po pańku Sołotkanyczu? Tu, potwierdził Iwan. A wy, pane, a czy jej syn, Iwan Sołotkanycz? Hej, prosimy, znamy. Ryuk starszy czynom szandar. Mamy rozkaz odstawyty was do uriadu, ponerze wy nie stawyli się do asenterunku, choć wzywano was dwa raz. Stawlu się bez odwlikania zaran, odpowił spokojnie Iwan. Tiłkoż to pryszał jem domił, strudzeny jem, tiaszko bar zbudę i ty po noczy. Żałujemy, ale nie możemy żdaty was do zarane. Kiet tak, kiet mus? Mamo, ostawaj te zdrawy. Bitna Katreno, ne natiszyła jest się dołho swoim synom. Kiet choczysz iszczy dakus, nasmotryty się na lyte swoho jedynaka, zaperaj chyszku i ponachlaj joho ślidom do mista. Tam w okrużnym uriadi protokił odbył się korotko. Oprawdowania się Iwana, że buduczy wo szkołach na uchrach, nie otrzymał wozwania stawyty się na asentrunkowy plac, nie było dostatocznym. Świadectwa zawarszenia filozofii nie mich win predłożyty. To zaważyło, że mali hoza dezertera. Ta choćby i ni, jeho zdorowa zownisznist, micna, harda postawa, nie mohli wyruczyty ho od wojskowo-horiszynia. Taugliś!
To słowo odbyło się bez wydymocho wrażenia od uch naszego szuchaja. Ta hejby niż proszyło serce matery. Pred nią była druha rozłuka z synem, bolestniejsza jak persza. Ta nie wkazała toho po sobie. Protylni. Ona pitrymowała na duchu Iwana. 20 roki uterpeliwi ždała jem na twoho wicia. Nycz ne wernuł się z wojska. Perežiju i twoich dalszych wisem rokił. I diżdu się od tebe potichy na moją starist. Budeme iszcze wraz. Kiedby ne jasnyna nadii, kiedby ne terpeliwa wira, czym byliby nasze matery? Nie jedna z nich proklinałaby to tu chwilu, w której dity na świt prywała. Transport rekrutił podawał się na miejsce swojego przeznaczenia. Nimo, bez wypowiedzianego słowa żalu, praszczała Katrena swojego syna. Ta kole już oslebodył się z jej objać, prysiła na kupci szutru i zastupiła rukami oczy. Żeby nie widzieć go, nie przydawać soj tuchy. Jak dołucho tak siedyła? Sama nie znała. Kole otworzyła oczy, lem piszczana kurjawa woznosyła się na krajnim widnokruchu. Chwatyła się bitna maty za serce i z żalistnym jojką pokatulała bez czucia do fosy. Opyła się, baba! Dziadił z karusynka. Prychwariowali mimochodom ludę. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i na następny odcinek zapraszam już w 15 o godzinie 7 wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w

Bogowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lietał.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w bortnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i widział chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku tak na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyśleć mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, neje ciasunku i neje, naj choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

i twoi włosia, rukamy chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

0: Jest ponedziałek, 7 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Słowacki Nacjonalny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w Prieszowie prosit na stryczu z wyznacznym dziejaczem lemkiewskiej kultury Petrom Trochanowskim, kotroho Rusyna znajut pod pisatelskim pseudonimem Petro Murianka. Pude śpiewał, deklamował, ale głównie rozpowiadał o historii Lemkiu. Stryczę odpude się w czwartek 18 вересня septembra o 16 godzinie w prostorach SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie. Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola jest zas odkrytej pro odwiedzających. Prieszywski samosprawny kraj, który jest reżuatelom muzeju, do niego z własnych seretkiw, żupnych eurofondiw, jaki być pora oddrżało, inwestował blisko 16 milionów euro. Pierwszych odwiedzających Warholiu muzej przywitał w piatniciu 4 вересня septembra. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gościu. Między nimi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, przedseda Nacjonalnej Rady SR Richard Raschi, predstawniko dyplomatycznego korpusu drżało samosprawo kulturnych i fachowych instytucji i dalsze gości z Słowacji i zagranicy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem świątecznego odkrycia. O tym, jak zmienił się po rekonstrukcji Muzeum Modernnej Sztuki Andy Warhola, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Polska Woda ogłosili konkurs ofert na analizę Klimkiewskiego rezerwuaru, czyli odcina zmiany przepływu i rівня wody. Має to zwiększyty protizaliwową bezpieku, cej dostęp do wody dla okolicznych żytelniów w przypadku suszy. Jak podała Katarzyna Tokarz z Державного Водного Господарства Polska Woda w Ryaszowie, wykonawca analizy będzie musiał przedstawić rozwiązania do bezpiecznego funkcjonowania wodnej elektrowni w nowych obstawinach. W ramach zamówienia opracowano będą hydrauliczno-hydrologiczna analiza w jedno z modelowaniem pracy rezerwuaru dla różnych wariantów nowego przepływu, analiza przyczyn występowania zawieszenia w wodzie, a też wodny bilans zlewiska dla mniejszych przepływów i niższego rівня wody. Dokumentacja має теж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а теж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп і це не спричинить до пересушення сідлиськ. Kiedy opracowanie potwierdzi możliwość utrzymania w rezerwuarii wyższego rівня wody, to do regionalnej zariad wodnej gospodarki w Ryaszowie zacznie praca nad nowym wodnoprawnym operatom ta instrukcją gospodarowania wodą. I szczelem do najbliższej seredy możesz zgłosić swoje propozycje w 8 edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolszcza. Cilu konkursu jest wyróżnić ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei ta turystyczne atrakcje w regionie. Zgłosić możesz nie tylko konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumatyć, co na Lemkowinie zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter, każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są w środę do końca dnia pośrednictwem elektronicznego formularia.
1: To były nowiny Radia LM FM.
2: My z nami. W z nami. Razem daje LM FM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam was, krasni radiosłuchacze. Z tej strony Demko Trochanowski z Pidaszowskiego studia radia LEM FM. Witam krasni tym bilsze, że dnes na żywo wysyłam pierwszy raz po wakacyjnej przerwie. Dnes samego dnia wersnia septembra 2026 roku zas mogę się poczuć tak fajnie, jak im się czuł do tego czasu przed wakacjami. Drogi radiosłuchacze, drogieńka, ja będę z wami w tym programie, w programie Trzy świty na żywo dnes do 9 godziny, a pak jeszcze się stritymy, znaczy poczujemy po 9 godzinie w programie Słowedzie, znaczy LEM FM już i ja douczam do tego naturalnego naszego grafiku powakacyjnego. I się bardzo trochę ciszę. Za to lyszajcie się przy słuchaniu, buďte razem z nami. No i cóż, letymy dalsze.

Tak i hurdzą zaczęliśmy to dnešný program Tri świty, a teraz zaczynamy już tak poriadni. Za to powtórzę. Semy den wersnie septembra mamy 2026 roku, jaki jawlać się 250 dniom w gregoriańskim oficjalnym drżawnym kalendarii i do kincia roku ostaje 115 dni lem. A zdaje się, że jesteśmy dosyć niedawno. To 2026 bodaj ja tak mam wytale. No co jeszcze? W julijańskim kalendarii jeszcze koniec sierpnia, 25. Den toho, że miesiacia dnes za zachodnim stylem świadkują jeszcze tych paru godzin Regina Richard C. Teodoryk, a w zachodnim stylem dnes świadkują Warfolomi Tyt Mina i Moisej. Świadkują ci żywości jeszcze dnes świadkuje Brazylia, Świat Niezależności. Mozambik świadkuje Den Peremoha. Australia świadkuje takie świato, które może było perewesty przybuju, jak nacjonalny den zwierząt, jak nachodziacia pizza rozum zniknienia. I jeszcze Fidżi, to te ostrowy świadkują den konstytucji jawna zgody na 8 minut, już tak koi 18, słuchajcie te świty w radiu, LMFM.

No i potem Dunaju. Na Dunaju jako set Dunaj dnes często. Się budę. Się mi zdaje jawla, on bo się już dwa razy bodaj jawla, ale to tak za to, że Dunajom takoj każdą veliku riku, lemkę zwali. No dobry, aż to się podziało, to 7 dnia wersnia, septembra w oświti w historii. Smotrzył na 1722 rik, już przed czym wchodziłem by się duła, już w Brazylii świat on zależności, a to na pamiat toho, jak Brazylia to uderze w 1722 roci 7 dnia septembra ohłosiła niezależność od portugalskiego królestwa. Wrnemy bliżej nas i do 1848 roku, 7 dnia wersnia septembra w austryjskim cesarstwie było znesene poddaństwo w rezultacie podii, jak to doprochodzili, by się dowiedzieli o wesni narodził. 1860 rok, teper idemy za wielką młaku to, że kiedy przyjechał walijski kniaz do Kanady, wizytował Kanadę pierwszy raz, jawił się klenowy listok jak oficjalna kanadyjska emblema. 1822 rok, stojący za oceanem w Zjednanych Stanach Ameryki, odbył się pierwszy możliwisty profesjonalny bokserski pojedynok z takimi prawidłami, że byli w to te gracze byli w bokserskich rukawiczkach i to ciwi mecz mał 3-minutową rundę, bardzo podobna do dzisiejszych pryncypiów prawił bokserskich pojedynków. 1936 rok, teper w zoo w Tasmanii w mer poslidni wakowołk, tasmański wakowołk, taki niż ni to wołk, ni to pes, win żyłem w Australii. 1940 rok, trzeci Reich zaczął bombardować Wielką Brytanię, London przede wszystkim, to w czas II światowej wojny, no Luftwaffe zaczęła bytu o Brytanii, tym jak raz bombardowaniom. No i też tam poterpili dalsze brytyjskie miasta. Idziemy do 1953 roku, kiedy to w Sowieckim Sojuszu Nikita Chruszczow stał się możliwisty hołołom tej komunistycznej dyrżawy. To po śmierci Stalina, możesz powiedzieć, że hej, bo zaczęły się polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no ale jak to znamy, co mogłoby te polegczenia w Sowieckim Sojuszu, no tak, nic. Dobry, 1956 rok, teper idemy do Południowej Ameryki. Nie ciłkom 16 roku mał Pele, taki znany bardzo gracz, możliwisty jeden z najbardziej znanych w historii futbolu, nie mał jeszcze 16 roku, a mał swój debiut w komandzie Szantos FC i strzelił tołdę jedną z chyba paroch, sześciu, siedmioch bramok, które tam pali. No i dobry, i wracamy jeszcze do uszne Sowieckiego Sojuza, ale do Rosji. 1922 rok w gazecie Kommersant pierwszy raz był schosnowany termin Nowe Ruskie. Kiedy dach, to się interesuje tamtą obszerią, to tak ludzie, którzy się skoro dorobili, nie znacie, odkal się dorobili, jakosy bars skoro się ich grosze trzymali. I to chyba taki, możesz powiedzieć, taka definicja toho budę, co wskazuje na dalsze podziwy, możesz powiedzieć, aż i do dnes na oligarchiczny system, jaki tam carstwuje. A w nas godzina 8, już takoj minut 30, znaczy już takoj pił 9 w Radiu LMFM, za to zaproszę was na muzykę.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiełskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Tak, wiertamy, a teraz wiertamy do rosyjskich rocznic, jakie minęły od soboty. A w sobotę, 5 dnia wiersnia septembra, minęła 120. rocznica narodzenia Jurija Stanincia. To rosyjski pisatel, jaki w 1924 roku pisał pod pseudonimami Jurij Stańczuk czy Jurij Lunaj. Wrodził się w Niżnym Szardzie, to dnes Niżnie Bołotne. Z posered wczorajszych rocznic, znaczy tych, które odnoszą się do 6 dnia wiersnia, septembra, tu mamy wiele. Zacznę od narodzin. 1940 rok narodziła się Olga Prokop, to narodna śpiewaczka, zbieraczka rosyjskich balad, śpiewanok, wydatna artystka. Wrodziła się w Selikrywa, a wmerła w 2020 roku w Czynadziowi. To dzisiejszy Mukaczewski rejon na Podkarpacki Rusy. Окрім того, в 2016 році на 9-м бінале київської російської культури в Криниці була оголошена за лауреатку премії імені Василя Турока. Теж то нагорода, яку признає світова рада русинів. I jeszcze może lemtivko, że ze swoimi ansamblami występowała w takiej tysiaczu koncertach. Mała też i doma na Podkarpackiej Rusy Dzierżawne nagrody i odznaczenia. To z posered rocznic narodzenia, a rocznicy śmierci teper wczera, pewno wielu z was brało uczest w prazniku, który był wyznaczony jak rocznica śmierci w 1914 roku Maksyma Sandowicza, kanonizowanego prawosławną cerkwą jak Maksym Gorlicki, to Lemko z Użdyni, jakoho narodzony w 1886 roku w Żdyni, a rozstrzelany 6 dnia wiersnia 1914 roku w Gorliciach przed Gorlickim sądem. Już jego rodzina, bremenna żena, jak i niania, były pak wywezeni do Talerhofu, a posred Lemkiu już po pierwszej światowej wojnie kult Maksyma Sandowicza był na tyłko wielki, że jego fotografii były wiszane popry ikonach, co dowało do tego, że w 1924 roku Polska Autokefalna Prawosławna Cerkwa ruszyła o kanonizacji Maksyma Sandowicza, jak już im powiem, z nazwaniem to już po kanicji Maksym Gorlicki. Za to i wczoraj w Gorliciach były wielkie świadkowania z tej, że przyczyny poniżej 6 dzień wiersnia, septembra jest w cerkownym prawosławnym kalendarii jak raz przyznaczony na świadkowania pamięty Maksyma Gorlickiego. 6 dzień wiersnia to ciż inczy Lemkę, na przykład to dziś data śmierci 1952 rok Michała Jurczakiewicza, to jeden z liderów przede wszystkim tych czasów, kiedy po pierwszej światowej wojnie tworzyła się Lemkiwska Ruska Narodna Republika Lemkiw, Floryńska Republika, Lemkiwska Republika, różni jej nazywamy. Nawrodził się Michał Jurczakiewicz w Rostajnym w 1862 drugim w mer w 1969, przepraszam, a w mer w 1952. To też data wczorajszy dzień, też data śmierci jeszcze jednego świeczennika, by się dojuto Jani Polańskim, to lemkiwski i aktywista
i świaszczennej grekokatolickiej cerkwi, też poeta, też historyk, memuarysta, może onym też wiele opowisty, prawa ruka, może opowisty, nie doszło władyka Maściucha, kiedy była zasnowana apostolska administracja Lemkowina w 1134 roku, a była zasnowana za to, żeby to uderznia Перемиська катедра, єпархія, як найменше мало влияння на Лемковині, щоб її предовшитком не латинізувати і українізувати. Так були то часи, а посеред тих, окрім, мож повісти, світських діячів, котрі до того довели, були тіж церковні діячі, так як отець Іван Поланський, зрештою був тіж канцлером тої же apostolskiej administracji Lemkowina. No i jeszcze jedna rocznica związana z wczorajszą datą, wysiduje to wydatnym pisatelu, wydatnym literacji, okrem tego był to grecki bursak, to Iwan Żelem, narodzony w 1925 roku w Opennym, a w mer 6 dnia wersnia septembra, desem tu chyba stratył datu 1078 roku, dokładnie. Tak, okrem tego, że był gorlickim bursakom, to jeszcze do tego, jeszcze przed wojną był uczennikiem gorlickiej gimnazji. No, przyszła potem II światowa wojna, a pak nieszczęsny czas 1945 rok w Opennie, jak i druga Lemkiewska Seba były wyselane na sowiecką Ukrainę. Ciż Iwan Żelem z Ridnema trafił do tam już na Ukrainę, do Łuhańskiej oblasti, daleko na schód. Tam ciż tu żył, pisał, ale nadziejał się też, że dokoli wernych od stotu się nikoli nie poweło. I dneśni ryczniczy jeszcze bodaj zo dwie prywedu. 1866 rok wrodził się Antonin Rozsypal. To, czeski uriadnik, ale był krótko w roku 1933 roku, kiedy nie było funkcji, obsadzonej funkcji gubernatora Podkarpackiej Rusy, to tu funkcję sprawował jak raz Antonin Rozsypal. 1885 rok to już poslednia rocznica, jaką chcę tu przywesti, to Julii Feldeszi, to za czechosłowackiej i madziarskiej doby polityk rusyńskiej narodności na Podkarpacki Rusy. No i toż może nam tylko powiem, że wrodził się w Sobranciach w 1885 roku, w mer 1947 w Sambori. No, 15 minut mamy do 9 godziny, za to zaproszę was na muzyku, a pak sobie perejdemy jeszcze do chwili

Szczera Dnes Zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

0: Tak i po dobrych braciach przyszła chwila na chwilę. Znaczy, że będziemy byśli dwa to pochodzi o prognozi pochody na najbliższy czas. No to w Golicjach teper 17 gradusił. Ciłkom neźli jak na Weresen, choć powiem tak, no zaran bude aż 29 gradusił. Znaczy, że jeszcze to takie ciłka lita bude, jeszcze się jawet pozerane aż do 30 w Golicjach. No ale dołho to dobry czas nie bude, bo odszedł RH już przed południem bude może polaty z maksymalną temperaturą 17, z piatnieciulem 19 i sobotu, niedzielu inaczej nie będzie. Ciszy niebo zachmaramy i słońce zachmaramy, a niebo schmaramy i z deszczem za to. Przecież chosnujcie to te dwa najbliższe dni, bo one będą faktycznie ciepłe. Podobnie zresztą w Polkowiciach, teper 18 gradusił, zaran do 29, ale sereda już budelem do 23 i pak zacznę się taki weresen, może powiedzieć, 18-19 to maksymalne temperatury w Polkowiciach. Od czwartka i do końca tygodnia, a w nocy to ta temperatura już budech padała poniżej 10 gradusów, za to gutomu tisz trzeba dajak prywokaty. Idę do Prieszowa teper, tisz tam 17 aktualno i smotriu zaran 29, pozerane 31 gradusów, duże sącia i podobnie jak na Lemkowini od czwartka się to no do smochuczo zmieny to tylko, że jeszcze przed południem może dasz to polaty w 15 ciłkom zachmaryna 21 gradusi maksymalno. Sobota tak 50-50, pił na pół, 20 gradusi maksymalno tak samo w niedzielu, znaczy kinciłka weekendu. Już taka bardzo osinna jak litnia. No to dobry, to jeszcze posmotrymy w Mukaczowi na Karpackiej Rusy, tiż 17 gradusił. No, się zdaje, wsiady 17, albo dasz to się zaciało. Tak sobie tak, zaran 29, w sredu 31 aż. No i od czwartka do niedzieli daku steplisze, bo temperatura buda do 24 gradusił. W niedzielu już bilsze doszczu i maksymalno do 22 gradusił. Posmotrył na Komlo Lożku, tam 18 gradusów w tym momencie, a to za to, że to bardziej na południe. Może tu jest to drzewo, to tajemnicia, która może powisty małaby się mogłaby ćwiczyć o tym, że jest o to gradus bilsze, no ale smotrią najbliższe dny, to podobne jak i w Ciłej Karpackiej Rusy, zaran do 30, w seredu do 32, a potem już 21-22 od czwartka do niedzieli i czasem ciż polije, może ciż zahrmity jeszcze, no ale dobry, posmotrmy tam hed na południe w ruskom Keresturi, teper jeszcze 22 gradusy, teper dost tepła nicz, zaran do 34, uwaga, w sredu do 36 jeszcze gradusił może, bo ta temperatura, no ale od czwartka coraz mniejsze, w czwartek 15 do 28 i sobota, niedziela z deszczem do 24 gradusił, za to tak jak raz wygląda to ta prognoza pochody na najbliższe dni w różnych częściach, gdyż jutro syna. No, to znaczy, że pomaleńkę lito się bude nam już kończyło, nic z tym nie zrobimy. Zdaje się mi, że bude lem coraz chłodniejsze i bardziej wilgitno i bilsze deszczu. No dobry, w nas 5 minut zostało do 9 godziny, za to, drodzy radio słuchacze, ja budu się pomaleńko z wami praszczał się budulem na chwilku za to, że już po 9 godzinie budeme się czuty w programie Słowowicia, znaczy wertamy do naszego, moż powisty, klasycznego, poniedziałkowego reżimu dnia, że i dakus o jazyku sobie pobysiduje, za to już teper proszę po 9, a za program Tri Świty na teper dziękuję. Demko Trochanowski, nadiusia, że jeszcze dnes budemy się czuć. Trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Tri Świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: на три голоси
1: в радіо
2: LMFM.
0: Три світи
1: від понеділка до п'ятниці
2: в робочий день.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Słowo Wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo Wycia. O języku i na językach, o jak fajnie was zas byty z wami i was czuty i się z wami czuty za to, że zmy mali maleńką wakacyjną pereru, no ale wracamy do naszego takiego standardowego reżimu wysyłania, no i słowy ciacisz, wracać barsia z toho ciszu. Dobry wieczór, kiedy mnie słuchate na żywo z Pideszewskiego studia Radia LM FM. I może dobry dzień, jak mnie budete słuchać na podcastach, albo w innym terminie, kiedy budeme powtarzać ten program. W słowicy się nic nie zmieniło. demko@lem.fm to mi e-mailowy adres, na który śmiło piszcie, przysyłajcie swoje propozycje i tem. Co się jeszcze nie zmieniło? No nic się nie zmieniło. Tylko, że mogę powiedzieć, że za to wakacyjny czas zme Moż powisty, niedarmo zme ho tak proweli, ponieważ besit o języku było welo. Tu moż pozdrowić wszystkich spił besidniki z Lemki Wisko i Watr w Michałowi. Za wszystko to besit bars, ale to bars diakuruju, bars interesujuczy, bars fajny, czasom krytyczny, co dla mnie też jest ważne. No, cóż, tak nam trzymaty, no, żeby może watra była częstsza jak rik, to tych tem i tych toj nahody, do, żeby się poznać bliżej, byłoby bilsze. I dziękuję ci za to, że ste podchodzili, że zmy by się dbali, że o weloch nelem językowych sprawach, ale język też się перевивав в наших бесідах. Ну, добрі, то вертаме до той нашої слововичі. Бермею, чіу, бесідуйме, присувайте свої пропозиції. А в словиці ще тото не змінило, що зачинаємо від Мур'янкового джінгла.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Awerta już jeszcze do watry w Michałowi, to nie znam. Z dwie trzy besidy mają tak, jak możesz powiedzieć, że to, na czym zmy skończyli, to o tej temi, jak zmy skończyli przed wakacjami, za to tym bliższe to dokaz tego, że słuchate. Zresztą bardzo dziękuję. I ja tak przypomnę o tych naszych enklitykach, znaczy to o tym skoroczeniu, do jakich sił w naszym prymirizmie by się dbali o jem i jes. Znamy, że to jem i jes możemy skorotyty do samego m i s, to kiedy poprzednie słowo kinczet się własna, mi to prymiry, że dawno jem nie był doma. Możemy skorotyty dawno nie był doma, albo dawno domam nie był. No, możemy też zrobić dawno doma nie była, dawno domam nie była, albo dawno doma nie byłam. No i tu to byłam też możemy dodać, ale do był już nie możemy, bo był kinczyć się na własny. I to pamiętam, rozpisywaliśmy sobie na watry w Michałowi, bardzo fajni. Tu też dodam, że tak samo dzieje się z tą czastką, że kotru bardzo często putamy z tym, to tu możemy jej skorostyty do samego ż, na przykład sztoż robyty, cyż nie tak, znaczy tam szto to bude sztoż, cy, cyż, chto, chtoż, znaczy sztoże, cy, że, chto, że, ale już nie zrobimy tego, na przykład z jak, że, za to, że jak kinczyć się na są własnej. No i tam już będziemy musieli schosnować pełną to tu czastku. No i tu trzeba też pamiętać o tym, czyśmy na żywo, na watry besiduali, że to one, że jak występuje w funkcji sojuza, no to już też do niego możemy dodać to tu koroczu formu SCM, no ale trzeba pamiętać, że to już nie będzie to ta picylująca czastka, znaczy dumam, że jest był doma, znaczy, że dumam, żes był doma, żem był doma, że jem był doma, znaczy, żem był doma, ale żem już nie może występować w ti picyluju, czyli w takim, jak raz w miri, funkcji. No dobrze, to tym, ale werno jeszcze do Michałowa za to, że tam bardzo fajne zwidania się jawiło. Ci słowo gełtaty jem onomatopeiczne. Gełtaty. Słowo gełtaty, ono jest często słowem znamy, to znaczy gełtaty. Gełtaty możemy wodu, gełtaty, no, idło. No i co ci może tak, posterihaty. Ja od razu powiem, że takich onomatopeicznych, znaczy tych takich naśladujących zwuk, które obrazują, próbują obrazować da jaki zwuk sił w języku jest wielo. Tam idę tak jak hał, miał, och, bach i to wszystko to są to jak raz onomatopeiczne. Ale ja wlałem się takie słowa, które samo z siebie etymolog postrzegają jak onomatopeiczne i nie musiał to być tak wykrycznika. Na przykład słowo puchacz wywodzi do tego, że puchacz to ta, no, nie znam, czy to dobry nazwę, czy to sowa, czy nie sowa, ale to ptach, taki niczny ptach mał byty od tego, że puchu, co się takie robi i od tego jest puchacz. Tak? Ale kiedy zmy przy gełtaty, co ono jest onomatopeiczne, zaraz sobie o tym powiemy, ale tak czasosłów byśmy naszli. Też bilsze, kukaty, brękaty, bręczaty, hałkaty od hał, tak? Furkaty w takim naszą w słowniku. Olena Zuczwajfer, furkaty to krutyty weretenom, kiedy się ruczni priade, tak? To onomatopejne określenia asocjowane ze zwukom rozkruczonego weretena. Tam ciż jeszcze w tym rzesłowniku taki cwyk, wykrycznik, cwyk, ale cwykaty to wykonywać skory i mocne ruchy. Byty tońkim, byt
tiaty tonikom albo ostrym nariadom, to jest już tiaty, szmygaty. Za to cwyk, ono ciszy, bo mało takie naśladowate zwuku. No dobrze, ale wernijmy do tego, co słowo gutat, onomatopeiczne. No i zaczniemy od tego jednego słowa, powiedzmy sobie może jeszcze raz, bo może faktycznie będzie, że gutaty, gł, tuż to się jest tym, że ono będzie może powisty, no czy w tym słowie nie czuty samego gutania, może i czuty tego ruchu, tak, kiedy idło albo napytok idę nam przez gaur, no bo, garło, bo jak już wiem, powił to jedno z tych słów, które próbuje naśladować zwuk, bo to przewedmy sobie na inne przykłady, kiedy woda kopyt, tak, albo sztosy wpadę do wody, to możemy powiedzieć bulbul. No i oto mamy bulkaty. Dziś nam się asocjuje z jakimś zwukom, tak kap-kap, mamy kapaty, albo kapkaty, dziś już wiem, powiem, że kuku, kukaty, możemy brękaty, bręczaty i tak dalej. Oczywiście, już liczył to te wszystkie takie typowo bum, bach, och, ach, które to tu onomatopeiczne dżereło sobie zachowują. Ale czemu bym się tak zaniał? Bo się mi zdaje, że etymolog, choć nie wszystko, ale wywodzi to słowo za to, że to ono nie jest takie, że to jest lemlemkiwskie słowo, ale czemu bym się nim zaniał i czemu ono jest takie fajne, o chwilku powiem. Bo nasze gutaty, o którym to, że czuty w nim zwuk, maje bars stare pochodzenia. Możemy sobie w rosyjskim zrównaty glotać, po ukraińsku glitaty, tak, po białorusku glitać, po słowacku będzie dość podobnie. No i dochodzimy do tego, że to jest stara prosłowiańska forma glutati. No i co to znaczy? To znaczy, że nie mamy tu jakoś nowego słowa, jako te lemko sobie tak osnowali, tak od zwuku gutania. No lem to słowo ma jest sotkę, możesz powiedzieć, ja bliższe jak 1000 rokiem. No i tu się zaczyna bardzo ciekawa sprawa, bo okrem toho, że widzimy tutaj jaką zwuką naśladowczą motywację, od czego mogą one powstać, to jak sobie wezmemy to tu prasłowiańskie gltaki, będziemy widzieć, że tam jakoś to są siarizny dakus od tych, które są w innych językach. Czemu tak jest? Już my teraz słowowicy wyświdowali o tym, że dawno temu w prasłowiańskim języku były tak pił własne, tak możesz powiedzieć, no one się nazywają tier. One były takie pił własne, różni były nazywane, tak czy tak, to, że jery były tylko krótkie, redukowane. One nie zwuczały tak pełno, jak to nasze a, o, e, i, y, o, no to pełne własne, ale były takie duże, krótsze, za to z czasem zaczęli się, coś się z nima zaczęło dziać, zaczęli się albo miniaty, no, kiedy już nie będę wchodził tu bardzo precyzyjnie, ale kiedy jer był w słabiej pozycji, to propadał, a kiedy był w mocniej, to się zamieniał na tot pełny własny. No i tu możemy sobie oczywiście przywesty wielo premierów, ale na tym naszym gutaty. Zrównajmy sobie, że mamy gutaty, od razu po G mamy pełny własny U, a jak sobie posmotrymy na inny, aż i schidnią słowiańskie języki, na rosyjski, białoruski czy ukraiński, tam własny mamy dopiero po drugim sogłasnym, po L. W nas jest peret L, a tam jest po L.
No tu treba ešte jedno povisti, alebo pripomnúť, že to sme kolisie v Slovovici tíše bešidovali, že toto dávno LCR, oni boli tak svoje rydne, oni boli také speciálne. Oni mali sám v sobi, tak nazvané sonantamen, sám v sobi mali zdibnis do toho, żeby osnovati skład. No i za to ryżniša się to wszystko zachowało, koli tutaj jery albo propadali, albo zamieniali się w pełny własny O, czy E, czy inne, czy A. Ale tu uwaga, no i smutne. No to mamy to dawne gltati, tam pomiędzy L i T, tym pierwszym, był tot jer. No i co się z nim stało? Stało się z nim tylko, że w rosyjskim, w ukraińskim, w białoruskim to taki pełny własny wyniknął dopiero po nim. A w lemkiwskim języku mamy prepozycję, znaczy, że tot własny, pełny własny wyniknął перед л, что можно раз повести, есть одним из таких характеристичных прикмет лемкивского языка, мицно отрижняю от инчих языков, предовшитком от схиднеославянских языков, с которыми можем наиближе его зрівнувати. Але посмотрим собі на инче тиж слова. Маме хрбет. Маме тривога. Хрбет буде хребт. Буде тривога по-російськ. Маме, от тут маме дві версії, маме силза і слеза, але силза тіж міцно сіде в лемківському язику. За то тот примір тіж вказує, за тот новий власний возникнув перед л, а не по ним, так як то є в російському, в українському чи в білоруському язиках. Маме наступне. Маме гермити, маме бирви, маме крви. Хоч, очевидно, не всяди, бо в називаючому одмінку маме бров, i mamy krow, ale to tu переміну давного єра в повний власний, котрий вскочит перед наше ер, а не по ним, ту видиме, же ходи з кров і бров, то мамы кого чого крви і бирви. Зрештом, кід би зме собі так зачали вичислати то ту барс характеристичну прикмету нашого язика, вичідую ту о тих давних grupach z R albo z L, no to sobie możemy dać i krszyty, hrmity, gełtaty, trwoga, tam gdzie mamy rosyjskie krszyć, glatać, trwoga, grymieć, ukraińskie czy białoruskie, tam mamy krszyty, krszyć, glitać, a po lemkiwsko, jak jest, mamy to własne nie po R albo L, ale mamy перед. Кршити, гутати, тривога, гермітиці, так як їм повів. Tak jak im powiem w tych premierach, gdzie mamy na pewno peret R. Dobry, zapraszam Was na maleńką pererwę i potem będziemy iść sobie z temą dalsze.

0: Ja już mam i ty gukińciowi głupi sumowaniu, ale za to kocham to, co program na żywo, bo już pierwsza reakcja jest. Dziękuję za wielką młakę, Brianę, bo pierwsze fajne spostrzeżenia, że fakt, że g taty nie zmienił g na h. O tym procesie tyśmy naraz besidowali, że w prasłowiańskim może powiedzieć w prasłowiańskiej obszury, maliśmy g, a pak ono przeszło na przede wszystkim południe, schidnio i czasty, no, w wielkim skaryczeniu po to g przeszło w h. Resztą o tym besidowali. Nowsze słowa, które weszły do języka, by w to wchodzili. Ale tu, wertu, że to, że gutaty nie zmieniło g na h, znaczy, że gutaty musiałem maty bars dawno i że g samo w sobie odstało, może i jest to pierwisne, dawne g, że i tu bars fajne spostrzeżenia od naszego słuchacza Briana jako bars, ale to bars zdrawlu, że to ono ma to poetyczne słowa często rezystują od historycznych zmian, zohablają, albo konserwują to pierwisne formy, a choć dajak fonetyczne procesy prochodzą kus dalsze. Ja bym tak powiem, ale to może tema na inczu besidu, że bardzo często tak jest w toponimii, bardzo często tak jest w nazwiskach, w imenach, dość często w tych własnych nazwaniach sud zohablan starsze formy, choć już da jak procesy w języku inczy prochodzą, które by teoretycznie mogli ich zmienić. Ale dobry, dziękuję już raz za to te programy na żywo są najfajniejsze, bo od razu masz sobie na żywo pobesidłaty. No i tu od razu powiem jeszcze to im besidłował, ponieważ już, żeby podsumowaty sobie dasz, to tu jeszcze trzeba powiedzieć jedno, że nie powiedziałbym, że nigdy w oświecie, ani w jednym słowiańskim, załóżmy prostory, co mówi, dasz to podobne, nie występuje, ale kiedy sobie posmotrymy, to nasz schidnio-słowiański kontinuum, osobliwo w Karpatach, no to trzeba powiedzieć, że lemkiwski język, rusyński język, który stulecia był w kontakcie z polskim i ze słowackim językami, znaczy zachidnio-slawiańskim, a dnes są tak posterychane, choć słowacki i czerski mają dwelo z południowo-slawiańskiej obszury, ale to wozniknienia toho połnoho własnego peret sonantum, peret r albo peret l może powiedzieć, że jest bardzo charakterystyczna i rozpoznawalna prykmeta lemkiwskiej fonetyki, ponieważ jakim powił dost wielo tych primiriów nachodymy w lemkiwskim języku i nie są to archaizmy. Krow, brow, ale krwy, brwy, trwoga, hermity, herbet, nie znam, co to jest jeszcze, gutaty nasze i tak dalej. Dneska sylza, dneska już to im to schosnuwał. No i tak, postaram się też odpowiedzieć na zdaniach, odpiszę im ciłką już w drugą stronę. Cy gutaty jest onomatopoiczne. Tak, dumam, że tak, choć odpowiednie jest prosta, widomo, niech to nie zafiksował toj dawnej prasłowiańskiej formy z peret, założmy 1500 roków, za to ta odpowiednia jest prosta, ale może być, no, że to ta stara rodzina to słowa woznikła z jakiegoś są nasidłania, zwuku gełtania, nie znam, może być, że zwuk garła ma wlijania na formę słowa, na 100% toho radsze nie schosnujemy, ale kiedyże sobie tak posmutrymy na logikę, bo takie naczucia, o, może naczucia, mniejsze logiko, bliższe czucia, no to za to, że w nas się zachowyło to zadnie w tym naszym gełtaty i ono było takie dość dobre do toho, fonetyczno dość dobre, żeby zafiksować taką formę, to kiedy sobie zwinamy na premier ze słowackim czy czeskim językami, tam mogło być podobni lembes woznikninia toho nowego własnego za to, że tam l i r to dawne sonanty one same w sobie mają to składotwórczą funkcję, ale powiem tak, to jest jedna z tych przykmetków, która różni przede wszystkim woznyknienia pełnego własnego od innych schodniosłowiańskich języków. No i tu bym też to podkreślał, kiedyże mamy tych premierów bars, ale to bars velo. Co jeszcze? Może byłem tylko jak podsumowania, że po mojemu budę to ono matopeiczne słowo, tak jak gdźgaty, tak jak kukaty, tak jak puchacz, o którym bym powił, albo dasz to incze, trzeba lem zapamiętać to, że na 100% nikoli nie budeme pewne, ponieważ kiedy słowo ma minimum półtora tysiąca, założmy, roki swojej historii, to tak się nie wernemy, ale ostało podobne w różnych słowiańskich językach i toho się trzymajmy. Sztoż, pomaleńkę trzeba mi kończyć. Dziękuję za to od pierwszej powakacyjnej program. Jeszcze raz dziękuję słuchaczowi ze wielkiej wody za skory ciekawy bars komentar. Nie znam, czy to nie będzie tema na ciły program, żeby sobie prośledyty to nasze G, gdzie ono stało w których słowach. No ale to oczywidno na następne słowici. A ja teper bardzo dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Demko Trochanowski by się dual, albo inaczej demko@lem.fm. A to była słowowicia z PID warszawskiego studia Radia Lem FM na żywo. Trzymajcie się. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.
1: Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

pierwsze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszomu. LEM-FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LEM-FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

0: this should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: Widzity i Merty. Nic zajdeš, sonečko, za horu daleku. Nic wozmesz za sobą klicz predwieczorni lelekiu, blisny mi jeszcze. Bo plekaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.